pracy! Chcę normalnej pracy! Chcę normalnej pracy! Chcę normalnej pracy! Yeah!